0: suficiente para hacerlo. Se necesita dinero adicional para que la industria de defensa ucraniana pueda producir el doble, porque existen las capacidades. Es mucho dinero, una cantidad enorme, son miles de millones, afirmó Zelensky durante una comparecencia en Belgrado junto al presidente serbio Aleksandar Vučić. El mandatario ucraniano defendió que destinar más recursos directamente a la producción nacional permitiría fabricar armamento a un coste inferior y reducir la desventaja económica frente a Rusia. Ucrania no tiene ni tendrá la cantidad de dinero que tiene Rusia, que utiliza sus recursos para la guerra. Tenemos lo que necesitamos gracias a la ayuda europea y de otros países, pero lo que hace falta es dinero adicional destinado específicamente a la producción ucraniana, explicó.
1: Коли ми говоримо, чим допомогти, потрібні гроші, і мало вирішити питання грошей. Тобто це важливо, треба всі ці гроші ще отримати в правильному напрямку, щоб використання цих грошей було максимально в Україні, тому що Україна бореться, в Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевше, ніж в інших країнах. І тому тут треба боротись за кожну копійку, вибачте, і за і кожного дня, що ми не бачимо, що невідомо, але я-то знаю, я все бачу, і мені відомо. І над цим треба працювати. Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Ну просто
0: Bien, pues después de todo esto, hubo voces dentro de Serbia que aseguraban que el presidente Aleksandar Vučić había cambiado de bando. Bueno, pues el propio Vučić ha rechazado que Belgrado haya modificado su posición respecto a Rusia tras esa primera visita oficial a Serbia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y ha defendido que su país mantiene una política exterior soberana e independiente. No hemos cambiado de bando. He dedicado toda mi vida y he luchado toda mi vida para que Serbia lleve a cabo una política soberana e independiente, afirmó Vučić al responder a las críticas surgidas después del encuentro con el mandatario ucraniano. Estas eran sus palabras.
2: Ucrania.
3: Jesam li negde prešao granicu naše politike koju smo ustanovili? Nigde. Veoma precizno, ne mogu da vam objasnim koliko mi je to za koliko mi je to fokusa bilo potrebno, koliko pažnje, koliko energije, koliko koncentracije. I uradio najbolje moguće stvari za Srbiju. Šta je to što mi imamo da zamerimo Ukrajini? A ne, ne, oni su u ratu protiv tih. Super. Sve to razumemo, zato nismo uvodili sankcije Rusiji. I zato želimo mir, a ne želimo pobedu jedne ili druge strane. I jedina smo zemlja koja želi samo mir. I ništa više od toga. A moj posao je da štitim interese Srbije ili da štitim interese svih drugih zemalja. Šta je to u stvari što vi hoćete od mene? Pričate mi o jadu i bedi. Pričate mi vi o jadu i bedi koji ste ovu zemlju doveli do prosjačkog štapa, koju sam iz temelja podigao. Mislite da me je briga na kraju krajeva koliko ću dugo da vladam. Ne interesuje me šta ljudi misle u Srbiji.
0: Odmorio. Bueno, pues Rusia-Moldavia, Ucrania-Serbia, veremos cómo se van desarrollando estos enfrentamientos después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.

0: industria de defensa ucraniana y duplicar la producción nacional de armamento, al considerar que el país dispone de capacidad industrial suficiente para hacerlo. Se necesita dinero adicional para que la industria de defensa ucraniana pueda producir el doble, porque existen las capacidades. Es mucho dinero, una cantidad enorme, son miles de millones. Estas eran las palabras de Volodymyr Zelensky.
1: Чим допомогти? Потрібні гроші, і мало вирішити питання грошей. Тобто це важливо, треба всі ці гроші ще отримати в правильному напрямку, щоб використання цих грошей було максимально в Україні, тому що Україна бореться, в Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевше, ніж в інших країнах. І тому тут треба боротись. За кожну копійку, вибачте, кожного дня, що ми не бачимо, що невідомо, але я-то знаю, я все бачу, і мені відомо. І над цим треба працювати. Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Ну просто великі гроші.
0: Todo en un momento en el que atención a la polémica que se ha producido en este encuentro entre Volodymyr Zelensky y el propio presidente de Serbia, porque la embajada de Rusia en Serbia ha condenado este lunes al periodista alemán Michael Martens por haber preguntado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky qué podía hacer Europa para ayudar a Ucrania a matar a más rusos. Martens, corresponsal del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, formuló la pregunta el sábado durante una rueda de prensa conjunta de Zelensky y el presidente serbio Aleksandar Vučić en Belgrado. La legación rusa calificó la intervención como una incitación flagrante a la violencia contra ciudadanos rusos y consideró especialmente grave que se produjera en la capital serbia, una ciudad que, según recordó, conserva la memoria de los crímenes cometidos durante la ocupación nazi. La embajada sostuvo además que este tipo de retórica resulta especialmente preocupante en un contexto de rápida remilitarización de Alemania. En su comunicado, Rusia afirmó también que Martens es nieto de un oficial nazi y aseguró que sus palabras constituyen una amenaza directa para los ciudadanos rusos. Este era el momento de la pregunta que ha desatado la polémica en Serbia.
2: You have touched it partly already, but can you tell us Europeans what can we concretely do to help you to kill more Russian soldiers, of course? I'm also asking this, have you been talking about any issues regarding defense cooperation and joint drone production with your Serbian hosts? Thank you very much.
3: На сербському или на англійському? На сербському. Ми не смо розговорили о било какой войной сорадні данас і в današнє время. Šta će biti kada se rat završi, to je druga stvar. A što se tiče ubijanja, ja se nadam da će...
0: Bueno, por supuesto, tanto Vučić como el propio Zelensky han declinado contestar de forma directa esa pregunta. Vučić con las palabras que acaban de ver y Zelensky precisamente pidiendo ese nuevo armamento, ese nuevo dinero por parte de los socios europeos. Todo mientras el presidente de Serbia ha rechazado que Belgrado haya modificado su posición respecto a Rusia tras la primera visita oficial a Serbia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y ha defendido que su país mantiene una política exterior soberana e independiente. No hemos cambiado de bando. He dedicado toda mi vida y he luchado toda mi vida para que Serbia lleve a cabo una política soberana e independiente, afirmó Vučić al responder a las críticas surgidas después del encuentro con el mandatario ucraniano.
4: Jesam li negde prešao granicu naše politike koju smo ustanovili? Nigde. Veoma precizno, ne mogu da vam objasnim koliko mi je to za koliko mi je to fokusa bilo potrebno, koliko pažnje, koliko energije, koliko koncentracije. I uradio najbolje moguće stvari za Srbiju. Šta je to što mi imamo da zamerimo Ukrajini? A ne, ne, oni su u ratu protiv tih. Super. Sve to razumemo. Zato nismo uvodili sankcije Rusiji. I zato želimo mir, a ne želimo pobedu jedne ili druge strane. I jedina smo zemlja koja želi samo mir. I ništa više od toga. A moj posao je da štitim interese Srbije ili da štitim interese svih drugih zemalja. Šta je to u stvari što vi hoćete od mene?